0: jest bez wątpienia powrót do domu. Powrót bezpieczny, powrót szczęśliwy, powrót późny niekiedy, powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają. Niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro tę mowną pulsację, pro mowny rytm.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Повруд польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» –

0: друге значення кори – це верхній затверділий шар чого-небудь. Леся Українка нам тут підказує приклад. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна.
1: Поважна справа.
0: І фізична географія, менш поетичний приклад, нам підказує. Поверхня лави дуже швидко остигає, вона утворює тверду кору, по якій можна ходити. Отже, кора, як ми вже зрозуміли, це така оболонка, котра покриває щось, якусь поверхню, і захищає теж її від чогось. Все, що було доброго та живого в душі Катрі, так перетрухло та перетліло, такою корою покривало, крилося, що нічому вже не проломити. Пана Смирний про Катрю так написав. Тобто оця кора, вона захищала Катрю, її емоції насправді захищала. Ну і земна кора в цьому другому значенні, звісно, це словосполучення нам добре знайоме, тобто верхня тверда оболонка земної кулі. Кора теж великих півкуль головного мозку, тобто верхній шар головного мозку у вищих хребетних тварин і в людину. Тобто теж щось, що захищає так, цей головний мозок. Ну, так. Такі значення словникові.
1: І що, ми вартуємо словник язика польського również?
0: Ну, звісно, я ж чекаю. Мами чекаю. Величезне бажання.
1: Не за дуже таке гадання на антені?
0: Я хочу дізнатися, що з там, що з корою.
1: Ну, nic takiego. Кора. Кора, oczywiście, również jest rodzaju żeńskiego i kora jest zewnętrzną warstwą tkanek u roślin starszych. Taka kora pełni funkcje ochronne. Twarda, brunatna warstwa okrywająca pień i gałęzie drzewa. To jest kora, kora, jaka jest, każdy widzi, a że jest bardzo ważna, niezbędna w życiu drzew, to każdy chyba wie. Ale nie tylko drzew. Jakieś cytaty może. Kora, warstwa ochronna drzewa, tak, zmniejsza między innymi różnicę między temperaturami pnia w nocy i we dnie. Usunięcie kory różnice te zwiększa, co w mroźne zimy może przyczynić się do przemarznięcia odmian bardziej delikatnych. Ważna funkcja? Ważna.
0: Duże.
1: Po smukłym pniu sosnowym zbiegała wiewiórka, szeleszcząc pazurkami po łuszczącej się młodej korze. Widzimy ten obrazek?
0: Tak, ja co pobaczyła.
1: Widzimy. Teraz jastrun. Na łyżeczce nasenne lekarstwo, gorzki odwar z kory czarnych olch. No tak, człowiek niekiedy po korę sięga. Sięgają również poeci, oczywiście. Leopold Staff: w ogrodzie leżę o wieczorze, patrząc w lecące ptaki pod drzewem, gdziem wystrzelał w korze dwuimion naszych znaki.
0: Ajajajajaj, oj, niegarno tak rizbyty w korze drzew.
1: Bardzo brzydki zwyczaj, znany ludzkości w czasach, miejmy nadzieję, już minionych, wycinane w korze znaki, serduszka, imiona, fu.
0: Plus dorównuje, och, zwitkie my co znajemy.
1: Bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora, tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami, proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory, zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej, okrywająca półkole mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza.

0: I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje, została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec da wam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Кора то інакше ніяка Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства. І мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так? Мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод. Ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczyna. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie.

czyli charakterystyczny werbel z utworu To Tylko Tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: Креоне.
1: Тепер бійся ти, Креоне.
0: Не заснеш пшезе мене.
1: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
0: Gdy zechce, będę szczurem.
1: Коли захочу, я буду щуром.
0: Дотре до тебе przez найменшу дюру.
1: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
0: Дотрець.
1: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
0: Дотрець до цілу.
1: Досягнути мети.
0: Gdy zechce, będę karaluchem.
1: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
0: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
0: А могла б бути тінем в упальне południe.
1: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
0: Чулом коханком в środku nocy.
1: Ніжною коханкою посеред ночі.
0: Мовиш, що jestem без сили.
1: Ти кажеш, що не маю сили.
0: No, сила без сильних, так? Нieco wcześniej ukazał się esej Вацлава Хавла przed napisaniem tej piosenki Сила без сильних.
1: Тобто відсилає нас скоро туди.
0: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
1: Ty, zdaje się, żartujesz.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Bój się teraz, ty Kreonie.
1: Bij się teper, ty Kreone.
0: Nie zaśniesz przeze mnie.
1: Ty nie zasnesz przez mnie.
0: Gdy zechcę, będę szczurem.
1: Kiedy zachoczę, będę szczurem.
0: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
1: Doberuś do tebe przez najmniejszy otwier.
0: Gdy zechcę, będę karaluchem.
1: Kiedy zachoczę, ja będę targanom.
0: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
1: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття. Ну...
0: Przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadane jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
1: Тобто лайка.
0: Тобто brzydkie słowa. Mm-hmm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
1: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
0: І таке przekleństwo над Креоном бездушним може ciążyć jako fatum.
1: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
0: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
1: A ja mogłaby być tinią spokojnej piwdeń.
0: Czułą kochanką w środku nocy.
1: Niżną kochanką posered nocy.
0: Jestem twardym diamentem.
1: Ja twardy diament.
0: Ty go tylko szlifujesz.
1: Ty jego tylko szlifujesz.
0: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
1: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
0: Я тут.
1: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Креоне – це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
0: Цікавостка, цей альбом Mental Cut został записаний, награний również в języku angielskim i między innymi piosenka Creon jest dostępna. Można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: Ну, а ми перекладали на українську мову.
0: А на язик український переложила Яна Степневич, зробила то препєкне і дуже ці дякуємо за то.
1: Дякуємо тобі, Марчин Гачковський.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. До usłyszenia już вкрутце. Дякуємо за увагу.
1: Почуємося в пів на пів.

Wali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy?

0: Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał,
1: na razie tu, gdzieśmy wsiedli.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą

kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

rozmowie czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie. Może znów spotkamy, może znów spotkamy się.

0: żadnych tlen.
1: Jesteś moją nową, ulubioną udą. Miłość ci obca. Gdy owijasz wokół palca kolejnego chłopca. Gdy tańczycie, jakby nie było końca.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.